90. Samo w Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas.
1: Zemi bilet siga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usesteszli energii.

2003. Samo w Radio Play. Energy 2003. Energy 2003. Swali bezpłatno od radioplay.bg.